பத்து பத்து Zapraszam serdecznie, a już nie mam żadnego pomysłu na ekstra czynność i możliwość.